CSKA Tarnów. Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, nie chcą mnie

0: Цирконий.
1: С. Катарнов.
2: Ain't no hesitation.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
4: We wtorek, 19 maja, w Tarnowie i okolicach poranek raczej rześki, a słońce jeszcze schowane za chmurami. Według prognoz ma jednak wyjść i trochę ogrzać powietrze po południu. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Iwona, Iwo, Urban oraz Piotr, Jan i Mikołaj. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Fair Play.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
5: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
7: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
8: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
5: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
9: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
10: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek. Nie tylko remont wnętrz. W ramach modernizacji dworu wieżowie planowana jest także rozbudowa spichlerza.
11: Tak, żeby powstała taka baza noclegowo-warsztatowa, która przystaje do dzisiejszych warunków.
4: Zapowiada Janusz Jędrzejczyk, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Obecny stan obiektu wieżowie nie pozwala na organizowanie plenerów czy otwartych wydarzeń kulturalnych w tym miejscu. Dobra wiadomość dla rodziców z Tarnowa. Wraca Klub Zdrowej Mamy i Dziecka z bezpłatnymi konsultacjami dla najmłodszych. Specjaliści pomogą ocenić rozwój dziecka i odpowiedzą na pytania dotyczące zdrowia oraz motoryki. Szczegóły na tarno.pl.
12: I Wiktor
13: w Radiu SK.
9: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry. To jest niesprawiedliwe.
14: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
9: To nas. SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. To daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: Może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes i Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie wchodźmy
1: za daleko. Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, siadaj pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair.

0: poranne pracowanie.
1: Dzień dobry, Jadzio, witamy.
2: Wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: pewnie
1: zaczynamy? Była,
0: zaczynamy.
1: Wszystko wiemy, no.
2: To na pewno słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7, pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
3: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
4: No ale nie jest za to wysoki, jest kochany, tak, miły, no nie wszystko się udaje w życiu.
1: Dokładnie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
5: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
3: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
4: W sumie
1: trochę,
4: tak.
1: No.
6: Poranne prasowanie.
1: Wszystko jasne.
6: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka?
4: Wszystkie. Taki

0: Jego auto rozmiarami przypomina autobus.
1: W sumie trochę.
2: No.
1: Wszystko jasne.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
1: Wszystkie.

0: Tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek, 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: Ulica Gibałówka między Mokrzyskami a Szczepanowem przejdzie dużą metamorfozę. Jeszcze w czerwcu mają ruszyć prace przy nowej asfaltowej nawierzchni na odcinku ponad kilometra. To finał dużej inwestycji wartej prawie 1 000 000 zł. Roboty będą prowadzone etapami, żeby mieszkańcy mogli normalnie przejeżdżać.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
15: SK Sport News.
14: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
16: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, przed

0: Prosić kibiców.
1: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
2: Już teraz. Przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
3: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
4: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
5: Złote słowa, prawda?
6: To jeszcze 5 minut.

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
0: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
0: No kto?
2: Radio SK.
0: Okej. I Wiktor.
3: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
4: Reklama.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko.

0: stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnow.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
6: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, dzisiaj urodziny znaną metodą.
1: Proszę na siebie.
2: Budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro. Proszę państwa. O tych ciastek.
0: Tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankę, co mi się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków, leków i suplementów.
0: Mhm, ale które?
4: Wszystkiego, na co?
0: Co Polacy najczęściej? Czym się zajadają?
5: Na plecy.
3: Na plecy? Naprawdę?
4: Ja na plecy oraz na głowę.
3: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
4: Ale na plecy też.
0: Głowa się łączy z
5: plecami. Żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
3: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak.
4: Tak.
0: W pewnym wieku tak, bo
4: to
3: nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
5: O czym masz problem z kolanem?
0: Jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
3: Okej.
0: Okay. Tak,
5: a potem spływa na kolana. No i mamy to!
3: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energylandii, proszę bardzo!
4: Dziękuję!
5: Masz się, Martynka, dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy.
4: Dziękuję bardzo.
0: I w głowę.
3: Plecy,
0: i w kolano.
4: Dziękuję.
3: Zamawiam.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: To tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Reklama.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Im bliżej godziny 7, tym więcej aut wyjeżdża na ulicę. Pierwsza zmiana dociera do pracy. Na brak towarzystwa nie narzekacie zarówno na trasach wjazdowych do Tarnowa czy innych miast regionu, jak i ulicach prowadzących do centrum. Najgorzej jest na Lwowskiej, Klikowskiej, Kwiatkowskiego czy Korzyckiej. Pogoda na szczęście nie utrudnia dodatkowo życia zmotoryzowanym.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
2: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla

0: silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
0: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
2: SK Tarnów News.
3: Tomek Piszczek. Zastanawiamy się, co tam powinno powstać. Tak prezydent miasta Jakub Kwaśny komentuje plany sprzedaży działek w tarnowskiej strefie aktywności gospodarczej. Jak podkreśla, zgłosiły się już firmy planujące budowę sortowni śmieci.
4: Te instalacje, które istnieją w mieście, są wystarczające, stąd ten kompleks działek nie został jeszcze skierowany do sprzedaży.
3: Na jednej z działek przy ulicy Komunalnej wybudowano serwis dla ciężarówek, a na drugiej może powstać krematorium. Historyczny cmentarz wojenny w Siedliskach przejdzie remont. Odnowione zostaną nagrobki, brama i ogrodzenie zabytkowej nekropolii z okresu I wojny światowej.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
7: To nie fair.
6: Właśnie cały taki czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
8: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
6: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
9: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Muszki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7, tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: ja
1: właśnie
2: znam takie
1: przeczytałem.
2: Jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: 7 wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Orka. Okapi. Osioł.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj tam, też.
1: Oligarcha to zwierzę na O.
2: O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już. I już telefon. Dzień dobry, okej.
4: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
4: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
1: Halo!
6: Tak, Ela z tej strony.
1: Ecia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
1: Jankes,
2: nie wierzę,
6: czekaj. Więc pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyki.
3: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
6: Później sobie pójdę na kiki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
1: Ela mówiła bardzo dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
6: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kos, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do siódme. Pytania.
3: Nie, czekaj,
2: szóste.
1: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
2: Chmurki takie.
1: Cirrusy.
6: Będzie padać.
1: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety wziąć, być i kropić.
2: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
6: Vivaldi.
2: No i co, dobrze.
3: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
1: No, czyli po polsku Antonio... Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
2: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
6: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
2: Hurra!
3: Janka, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
2: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
2: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da się, da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od

0: Zrazu takie sprawy spływają na niego już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na Eskowego Messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz, a jeśli nie chcesz, to też idziesz.
1: Eska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Nasz salon wydaje się ogromny.
9: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
8: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
9: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
8: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
9: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
10: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
15: Poza stłuczką na ulicy Krzyskiej w Tarnowie o poranku policjanci z miasta i regionu nie zgłaszają poważniejszych zdarzeń utrudniających życie zmotoryzowanym. Z kolei nad ranem na ulicy Krakowskiej w Dębicy doszło do zderzenia karetki pogotowia jadącej na sygnale z autem osobowym. Załodze ambulansu i ich pacjentowi nic się nie stało, ale dwie osoby z drugiego pojazdu trafiły na obserwację do szpitala.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę

0: przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów: południowo-zachodniej, centralnej i północnej, wschodniej części kraju.
1: SK Sport News.
0: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
2: Kama i Wiktor.
3: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7:32 zrobiła się na zegarku.
4: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
5: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
3: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
4: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
3: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe. Babe.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec
0: no
1: tego
0: nic,
1: tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład Żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. Mm. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
3: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało. Bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem historię, kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mój maluszek
3: to
0: popsuł.
3: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale... Tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale to właśnie

0: słyszałeś? Casino Young 15 plus w Tarnowie robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
1: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Casino Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. To będzie ostatnia reklama.
4: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
5: I po reklamie.

0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Eminem w Radiu SK.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? 11 minut, chyba nie z nami, godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, końcu!
4: Tak.
3: Tyle czekałam.
2: Mamy go.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
6: Tak.
7: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
6: Tak.
7: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
6: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
7: Pan też podlega kontroli. Jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
6: Dobrze, ja, ja mogę być kontrolowany, nie?
7: No to dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, mam pana teraz. To przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
6: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
7: Te zaległości musimy skontrolować.
6: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
7: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
6: A co znaczy wagowo?
7: No na przykład, jeżeli pan ma, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
6: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
7: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego

0: silniku robimy pana kontrol.
1: Ale czy ja mam ją zdjąć z dachu?
0: No jak pan inaczej to poważy?
1: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy niż my mamy ci oddać.
0: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
1: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z krokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
1: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: To może Justyna by pomogła?
2: Cześć, Ginuś. No to jest skręcony w Radiu Eska.
1: Weźesz, Justyna, przestań mnie
2: no. Nie denerwuj się, czasem trzeba się pośmiać.
1: Bardzo ją kocham, ją zabiję, jak tu przyjedzie.
3: Nosel wkręca w Radiu Eska.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
5: To jest miłość prawdziwa.
6: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
5: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
7: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181.

0: 1181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Słońce pomału przebija za obłoków, a temperatura o poranku pnie się do góry. Już mamy koło 11 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia te wartości mają się zbliżyć do 20 stopni. W drugiej części dnia niebo ma być niemal bezchmurne, więc aura zachęcać będzie do spacerów. A jeśli idziecie autem, uważajcie w rejonie szkół, przedszkoli i przejść dla pieszych.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
3: Tak, jestem.
2: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
3: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie

uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie

0: Tu dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski. SK
1: Tarnów News. Tomek Piszczek, kto pokieruje tarnowskim MPGK? Do jutra trwa konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Kandydat musi mieć m.in. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.
2: Konkurs jest otwarty dla wszystkich.
1: Mówi szef samorządu Jakub Kwaśny. Niezbędne dokumenty kandydat musi złożyć do 20 maja do godziny 15 w Sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie. Nowy plac zabaw powstanie przy żłobku w Szerzynach. Będą trampoliny, huśtawki, strefa zabaw z wodą i piaskiem oraz muzyczne atrakcje. Inwestycja za ponad 236 tysięcy złotych ma być gotowa jeszcze przed końcem wakacji.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie po ósmej.
4: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
5: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
6: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: Mam pewną propozycję, ale ona
4: nie
3: jest...
4: Nie mów, no bo pewnie już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
5: No to dajcie znać na Eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
3: Znowu rolka?
7: Lukam sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. Tam przestałem...

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy.
1: Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
2: Dzień dobry.
3: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
1: No, widzisz, no, widzisz, widzisz, no.
4: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
3: Jak to się gada do wyłączonego?
1: Mówisz, że nie słychać. Jaka to robota?
5: Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Dobrze już teraz?
4: Już tak.
2: Co dobra. Mówisz?
5: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho, cicho teraz, bo jest informacja.
3: Dawaj.
5: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
4: Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Świetny Dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
1: Brawo!
2: Brawo!
6: I Wiktor. I Wiktor.
3: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Owurol.
1: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
0: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
2: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
1: Tak. I znowu się skończyła rolka.
2: Znowu rolka?
0: Dlatego warto jest mieć dzieci.
2: Które latają po rolki.
0: Ej, Malina, przynieś papier!
1: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
2: Teraz twoja kolej.
0: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo? Mm-hmm.
3: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
0: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
1: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
0: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
2: Pewnie, dziękujemy.
4: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówię. I znowu rolka.
1: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
5: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki. Rolki z pieniędzy?
0: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
2: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
0: Mhm. To ale... tylko dla gangsterów.
2: To nie tak, no właśnie. To
1: oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
0: Dla babci, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
2: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się.
6: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
1: No to może to?
7: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
1: Nie jest to Kasia Węsierska. Nie.
0: No to dajcie znać w takim razie na Eskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji no jest kilka.

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia, a dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał, zobaczycie. Radio.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Drugbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie,

0: i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
6: Gmina Żabno rusza z kolejną inwestycją drogową. Firma Strabag wyremontuje w Czyżowie ponad pół kilometra drogi gminnej. Zakres prac obejmuje m.in. nową nawierzchnię asfaltową, przebudowę poboczy oraz regulację infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to ponad 214 tysięcy złotych, a zakończenie robót zaplanowano w listopadzie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
8: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
7: Mówi Dariusz Dwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
9: Dzień dobry wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
10: No, cudownie, Malinka.
11: Taka robota, żeby słabym...
12: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
13: No nie, znowu rolka?
12: A, i co to za praca?
13: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
9: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
10: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
9: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
6: To ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
1: To też nie oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz się rolować.
3: Nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
0: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział. Posłuchajcie.
7: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
1: O, beauty. I to też nie to?
0: To też nie to, to niestety. Nie to. No,
8: okay. Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, o, w którym są ćwiczenia na rolce.
0: Też nie! Wszystko nieprawda!
1: Ludzie! No czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
0: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
0: Trafił
1: co
0: idealnie.
1: Co za oksymoron piękny, no
0: Tomek, okay. Dzień dobry.

0: Tomek, to wiedziałeś, czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
1: Po prostu jesteś kolegą naszej koleżanki.
0: Tak.
2: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej, w związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
1: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
2: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
0: Okej.
1: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
0: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
3: Gratulujemy.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
3: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
0: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 9 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której
4: znaczy jest
1: nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie,
3: Andrzej
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan Andrzej? Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro. Że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mówi kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować tylko na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... No. Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: 9 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64 tylko 24,99. Biedronka.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Słońce wreszcie przebija się przez obłoki i zachęca do wyjścia z domu. Na termometrach we wschodniej Małopolsce już mamy kilkanaście kresek powyżej zera. Z każdą godziną temperatura będzie tylko rosła. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać 19 stopni. Im bliżej popołudnia, tym więcej ma być też słońca nad naszymi głowami.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszym rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsku USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
3: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
4: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Duża inwestycja wodociągowa rusza w gminach Żabno i Lisia Góra. W Niedomicach powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody i rozbudowana zostanie sieć wodociągowa. Projekt wart ponad 13 milionów złotych ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców. Trzeba przypilnować terminu. Od 8 do 12 czerwca będzie trwał nabór wniosków od osób chcących skorzystać z pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na co można je przeznaczyć?
5: Kursy szkolenia, studia podyplomowe, finansowanie kosztów egzaminów.
0: Informuje Justyna Pędrak z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Szczegóły na stronie placówki.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zaria i Vito Bambino. A na początek Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Michał Sapkowski, witajcie. 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata Piłce Nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
10: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co

0: 26.
1: A na CosinusYoung.pl rekrutacja trwa.
0: CosinusYoung 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co

0: marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Wcześniej Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lor w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwiemy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach?

www.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach?

0: 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje.

0: To dobry czas dla Jessie, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10. Po 10. numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20. Nie teraz, ale w ogóle to już nie jeden raz. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie, zaraz po 10. wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: O, nasz salon wydaje się ogromny.
7: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
6: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
7: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
6: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
7: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
8: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata.

ASF Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.

0: Łazienki i są dostępne od ręki.
1: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.

0: rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
2: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: I po reklamie.
6: Duże utrudnienia na obwodnicy Szczurowej po zderzeniu dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna i uwięziona w pojeździe. Służby ratunkowe prowadzą akcję uwalniania poszkodowanego oraz zabezpieczają miejsce wypadku. Trasa pozostaje całkowicie zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Pogoda tymczasem nie najgorsza.
7: Zbliża się 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
8: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
7: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
7: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
10: SK Tarnów News.
6: Tomek Piszczek. Akcja łowców pedofili pod Tarnowem. Fundacja EKPU Polska doprowadziła do zatrzymania 31-latka z gminy Szczucin. Mężczyzna miał kontaktować się z osobą podającą się za nastolatkę.
11: 31-latek usłyszał zarzut z artykułu 200a. Artykuł ten dotyczy sytuacji nakłaniania małoletniej osoby do obcowania płciowego lub podjęcia innej czynności seksualnej.
6: Mówi Mariusz Przyniosło z Dąbrowskiej Komendy. 31-latkowi grozi nawet do 2 lat więzienia. A w piątek po Łażęciele nie załatwicie nic w tarnowskim magistracie. Urząd miasta Tarnowa będzie nieczynny w piątek, 5 czerwca.
12: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West. Za moment później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w Stop Klatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: Do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyrazicie i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce. Zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remiksie Don Diablo.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
7: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico!
9: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK, Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 7.

0: 56B www.gard.net.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: I po reklamie.
14: Chmury jeszcze nie odpuszczają, ale słońce ma w końcu odzyskać przewagę na niebie nad Brzeskiem, Ciężkowicami, Dąbrową, Tarnowską czy Tarnowem. Jego promienie mają dziś ogrzać powietrze do 18, miejscami nawet 19 stopni. Padać nie powinno, ale uważajcie na drogach. O wypadek nie trudno, jak pokazuje sytuacja z obwodnicy Szczurowej.
15: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i ich szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
16: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
15: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
17: SK Tarnów News.
14: Tomek Piszczek. Przed remontem ulicy Lwowskiej w Tarnowie odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Spotkanie poświęcone zmianom w organizacji ruchu zaplanowano na jutro w Centrum Dialogu. Początek o godzinie 15.30. Na stadionie żużlowym w Tarnowie znowu będzie można usłyszeć ryk motocykli. Już w środę odbędzie się tam piąta runda drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. To okazja, by zobaczyć zawodników z Akademii Janusza Kołodzieja.
18: Mam nadzieję, że pogoda nas oszczędzi i ci młodzi zawodnicy będą mogli wystartować w tych zawodach.
14: Mówi Krzysztof Cegielski. Początek zmagań o 16.30.
19: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy i Michał Sobkowski. Witajcie. 11.02, w SC grają.

Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy.

0: Prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację SK Live Remix. Jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. BBRXI, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
10: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
20: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6. odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Z

stare Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę, podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Makao i po makale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili.

0: I tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
11: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowdzie w Gmin Park.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
14: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
20: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć. O!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleńska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie zeską jego Beautiful Madness. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
6: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i

0: nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
2: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Drugbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
5: I po reklamie.
6: Ciepło się pomału robi w regionie tarnowskim. Już dobrych kilkanaście kresek pokazują termometry. Słońce też zaczyna przebijać za obłoków. Warunki na spacer wyraźnie się poprawiają. Korzystajcie z nich, póki sprzyjają. Na szczęście ten tydzień zapowiada się dużo przyjemniej niż poprzedni. Ma być nie tylko pogodnie, ale też ciepło.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
8: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
7: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze. Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
9: SK Tarnów. Na czasie.
6: Tomek Piszczek. Do pokonania będzie dystans 10 km. 24 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbędzie się 22 bieg Sanguszków.
10: Pobiegniemy wzdłuż lotniska w kierunku Góry Marcina. Zawrócimy przy obwodnicy tarnowskiej i wrócimy pod szkołę.
6: Zapowiada organizator Łukasz Stawasz. Imprezie będzie towarzyszył piknik rodzinny. Start w niedzielę o 11:00.

0: kierunku Góry Marcina. Zawrócimy przy obwodnicy Tarnowskiej i wrócimy pod szkołę.
1: Zapowiada organizator Łukasz Stawarz. Imprezie będzie towarzyszył piknik rodzinny. Start w niedzielę o 11:00.

0: Teatrze Letnim.
1: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 2:40 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears. Womanizer w Radiu SK, Jonathan, PZ, Liwka, Obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK. A ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa. Po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić. No to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc. Jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum.

0: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

Było minęło, to o Sanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leoni, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leoni i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: mi to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK. Bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę westę.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem skręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
12: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
11: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
12: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
11: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
13: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
16: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra.

0: terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
4: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gmin Park.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów.

emocje w niecieczy. BrookBet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.

0: 2 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: I po reklamie.
4: We wtorek jeszcze z chmurami, ale każdy kolejny dzień ma mijać pod znakiem coraz przyjemniejszej aury. Dziś na termometrach do 19 stopni i tylko druga część dnia pogodna. W kolejnych dniach zachmurzenie będzie mniejsze, za to temperatura wyższa. W weekend w ciągu dnia we wschodnim Małopolsce słońce ma ogrzać powietrze nawet do 23 stopni.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok śledcze z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
6: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
5: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł. 52 grosze. Olej napędowy 7 zł, podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
7: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
8: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
5: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
9: SK Tarnów. Na czasie.
4: Tomek Piszczek. Święto studentów coraz bliżej. W sobotę 23 maja zaplanowano koncert z okazji Juvenaliów 2026. Kto wystąpi na scenie?
10: Baciary, Jakub Stepek i Karol Gut, Zalia, Gwiazda Wieczoru, Grubson.
4: Zapowiada Piotr Kopa, rzecznik uczelni. Koncert na kampusie od godziny 16. Tarnów znów opanują Berneńczyki. Już 5 czerwca ulicami miasta przejdzie kolorowy pochód psów i ich właścicieli w bawarskich strojach. Finał wydarzenia zaplanowano na rynku, gdzie będą konkursy, zdjęcia i wspólna zabawa dla miłośników czworonogów.
11: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: rano dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przejmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 50%.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj

0: Szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu. I po reklamie.

Ładnie wam Sąbrz zagrał. Potencjał przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: A, nasz salon wydaje się ogromny.
11: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
10: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
11: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
10: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
11: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i

0: zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wtorkowe popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura oscyluje w rejonie 18 kreski, a na niebie coraz więcej błękitu. Okoliczności przyrody sprzyjać będą wypiciu kawki na balkonie albo tarasie. W kolejnych dniach też ma być ciepło, a słońce będzie coraz dłużej gościło nad naszymi głowami. Będzie można znów szerzej uchylić okna.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
5: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
4: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
6: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko USA, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
4: Stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
7: SK Tarnów. Na czasie.
3: Tomek Piszczek. Kosmiczna niedziela w Tarnowie już 24 maja. W planetarium w pasażu Odkryć będzie można wybrać się w podróż z Darwinem, poznać tajemnice gwiazd i odkryć sekrety Księżyca. W programie 3 wyjątkowe seanse dla dzieci i dorosłych przy Rynku 4. Pierwszy startuje o 10.30. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią w Centrum Sztuki Mościce. Już 10 czerwca podczas koncertu parostatkiem Piękny Rejs publiczność usłyszy kultowe hity w nowych symfonicznych aranżacjach. Na scenie pojawią się znani soliści i orkiestra Arte Symfonii. Wydarzenie rozpocznie się o 18.00.
8: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
10: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
15: I po reklamie.

0: Lecimy! Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra, no kogo tam chcecie. Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,90.

0: sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
8: I po reklamie.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef.
0: Z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni. Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dzień mamy w Amarispa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amarispa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie nie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
7: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: A, nasz salon wydaje się ogromny.
10: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
9: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
10: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
9: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
10: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
11: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Lepiej kontrolować prędkość. Mamy sygnały, że w Tarnowie jest coraz większy ruch. Krakowska, Szkotnik i Mickiewicza. To tam ściągacie nogę z gazu. Pogoda dziś dopisuje, także jest więcej rowerzystów i motocyklistów. Nie brakuje też hulajnóg elektrycznych. Pamiętajcie o ostrożności.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
19: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
18: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter

0: Madżer wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny?
1: W stolicy Małopolski Peter Madżer zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madżer pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
0: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
2: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
0: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
3: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
0: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
4: SK Tarnów.
5: Michał Reszczyński. Obrażenia charakterystyczne dla wypadków drogowych były przyczyną śmierci ojca i jego dwóch synów, którzy zginęli w Smykowie. Prokuratura podała wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar rodzinnej tragedii. Na miejscu zdarzenia była reporterka Super Expressu. Jej obszerną relację można przeczytać również na tarnów.sk.pl. Wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. To tylko niektóre kryteria, jakie musi spełnić kandydat na stanowisko prezesa zarządu tarnowskiego MPGK.
6: Też znajomość branży.
5: Wyjaśnia szef samorządu Jakub Kwaśny.
7: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
8: Na luz.
9: Dwie minuty po 15 w SC. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time.
2: Radio SK. Reklama.
3: Rewelacja w

0: 30 latach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok

0: Dla wszystkich, którzy trwają po południu, mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam,

0: Nile,
1: tak jest, a December 10,
0: tak jest. 7-osobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
1: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy, porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca. Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
22: Nie musisz.
21: Jak to nie muszę?
22: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
21: Oto Moto Lease?
22: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
21: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
22: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
21: I to gdzie?
22: To tu. Oto Moto Lease.
23: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
24: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
27: I po reklamie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro. Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
4: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Nasz salon wydaje się ogromny.
7: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
6: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
7: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
6: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
7: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Wyruszamy na tarnowskie ulice, na których naprawdę jest tłoczno. Kolejki samochodów ciągną się od Mościc. Ciasno na Kwiatkowskiego i na Czerwonej. Cierpliwość przyda się też u zbiegu Szkotnik i Mościckiego. Podobnie na Szujskiego. Przynajmniej pogoda dopisuje, a jutro będzie jeszcze cieplej.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
14: Bardzo bym chciała, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
13: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
15: SK Tarnów.
10: News.
15: Michał Reszczyński. Nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów powstaje w Niedomicach. Inwestycja ma usprawnić system gospodarowania odpadami w gminie Żabno. Koszt inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych. Chcesz skorzystać z pieniędzy? Przyjdź!

0: Rządowy Urząd Pracy w Tarnowie organizuje spotkania dla osób zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
1: Są umawiane warunki dotyczące dofinansowania, wymagania formalne.
0: Informuje Justyna Pędrak. Spotkanie już jutro o 10 w strefie przedsiębiorcy przy Wałowej.
2: Rzuć na luz!
3: Już 2 minuty po godzinie 16:00, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer prosty ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
4: Tu Pawełek, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Shreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski i Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Shrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Shrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Shrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę, Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i sześć

0: wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry, a Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski, Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski, Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych

0: prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
1: Czyli było płacone tam.
2: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
1: to prawda,
2: na smutno.
1: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Radio SK. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do

0: a na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Bruk Bet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17.30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
8: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Mieszkańcy Łęgu Tarnowskiego chwilę na to czekali. Podpisano umowę na remont ulicy Dąbrowskiej. Prace obejmą odcinek o długości blisko 660 metrów. Pojawi się nowa nawierzchnia oraz infrastruktura. Tymczasem na tarnowskich ulicach zrobiło się spokojniej i jeździcie bez przeszkód.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
16: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
15: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.

0: programami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
1: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Grozi mu przynajmniej do 2 lat pozbawienia wolności. Chodzi o 31-latka z gminy Szczucin, który został zatrzymany po prowokacji łowców pedofilów.
4: W stosunku do 31-latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego.
3: Mówi Mariusz Przeniosło z Dąbrowskiej Komendy. 31-latek usłyszał zarzut dotyczący nakłaniania małoletniej do współżycia. Tarnowianie będą mogli zabrać głos w sprawie przebudowy lwowskiej. Spotkanie dotyczące tymczasowej organizacji ruchu odbędzie się jutro o 15:30 w Centrum Dialogu przy Gumińskiej.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
9: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
8: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
9: i Pawełek.

0: Kenny Omijali Golding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Ipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
1: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku? Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka.
3: I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zaważny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zaważny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie dam rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu.

0: Czy co ugryzło?
1: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
1: No.
0: Ale czego, czy używam?
1: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
1: Przedmiotu.
0: Przedmiotu. A, przedmiotu tego nie używam, Paweł.
2: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
2: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
12: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
11: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
12: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
11: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
13: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
15: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Tarnowa stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.tarnów.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Tarnów.
16: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
19: I po reklamie.
20: Esko.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Grawam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście, no zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwoncie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już sobie zapomniałam,
0: no. Właśnie. Starczy popatrzeć, Pawełek trzyma to w ryju, w ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No, przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla, taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, ciuszki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: dobry. Witamy?
4: Ola.
0: Cześć Oleńko, witamy dobry. Bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza.
4: Mm-hmm.

0: Czy jest to duże?
1: No, takie bym powiedział spore, całego durejka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
0: Czy są to słuchawki?
2: Ajajajaj, dobre, dobre typowanie, nie. Ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej, szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
1: Co ty była?
2: Z niej nawet.
3: Przewód, włącza się go do takiego...
2: Gniazdka, dobrze.
1: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się opłaciło rachunku.
3: Jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
1: Odcinali, no właśnie.
2: Kogo witamy?
4: Robert.
2: Robercie, no.
4: Dobra, to pewnie to nie, będzie.
2: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
1: ten tylko końcowy podpowiem. Taki, który do ucha idzie.
4: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
3: To dobra odpowiedź się do nas dodzwoni.
4: Nie.
2: Gratulujemy, Robercie, bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
4: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
2: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
5: nie
2: dzieje
5: za oknem. Nie ma co stygnąć.
2: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Chyba się zgodziła.

0: jeden z moich ulubionych numerów Stromae.
1: Tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a
1: za chwilę
0: my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków.

0: programu Interreg. To będzie ostatnia reklama.
1: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe and Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
2: I po reklamie.
0: Polska.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl.

Prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
4: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury.
5: Nasz salon wydaje się ogromny.
6: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
5: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
6: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
5: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki. I są dostępne od ręki.
6: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Dębicka zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Dębickiej. Partnerzy: Carrefour Market, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Pogoda w końcu obiera odpowiedni kurs. Jutro temperatura będzie oscylowała w okolicach 20 stopni. Dodatkowo powinno być więcej słońca. W czwartek mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale spokojnie, nadal będzie ciepło. W piątek padać nie powinno, także idealnie na plenerową aktywność.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxtym. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
13: SK Sport News.
12: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
13: SK Tarnów News.
11: Michał Breszczyński. Rusza jedna z największych inwestycji wodociągowych w regionie. W Niedomicach powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody, która poprawi jakość i niezawodność dostaw dla mieszkańców gmin Żabno i Lisia Góra. Chcą pokazać wolę walki. Już jutro zawodnicy z Akademii Janusza Kołodzieja wezmą udział w 5. rundzie drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
14: Zapraszamy Państwa. Trybuna będzie cała. Łuki będą niestety pozamykane.
11: Zachęca Wojciech Mróz. Zmagania rozpoczną się o 16:30 na stadionie żużlowym w Tarnowie.
13: Imprezka.
15: Imprezka. Imprezka.
13: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula.

Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement, albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam! Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu, tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji, paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Kolejne piłkarskie emocje w niecieczy. Brookbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów. Poczuj atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
13: I po reklamie.

0: Fucha i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: To promocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemin Park.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: Reklama.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas. O, nasz salon wydaje się ogromny.
3: To Fortis Floor XL. Mają aż 180 cm.
2: Długość i zagniatana fuga dają efekt jednej tafli. A odporność na codzienne użytkowanie?
3: Klasa AC6 oraz 8,5 mm grubości. Są w 100% wodoodporne, ciche, ciepłe i super wytrzymałe.
2: Idealne do salonu, kuchni czy łazienki i są dostępne od ręki.
3: Odkryj nową markę w salonach Royal. Przekonaj się sam. Fortis Floor XL. Podłoga, która nadąża za życiem.
4: Kolejne piłkarskie emocje w Niecieczy. Drugbet Termalika zaprasza na mecz pełen ognia i walki o punkty. Sobota 23 maja. Podejmujemy Lechię Gdańsk. Stadion w Niecieczy, godzina 17:30. Przed meczem obowiązkowo odwiedź klub kibica Cafe & Bistro. Czeka smaczne jedzenie i rozrywka dla wszystkich fanów.

0: atmosferę prawdziwego piłkarskiego święta na żywo. Bilety na bilety.brookbet.com oraz w kasach klubowych. Nie czekaj, przyjdź. Każdy słoń się liczy.
1: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
2: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki: kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego Max. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. To będzie prawdziwa uczta dla fanów folku. W ramach muzycznych tarasów przewidziano 4 wieczory pełne tradycyjnych brzmień. Pierwszy koncert, podczas którego wystąpi Dikanda, zaplanowano 2 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Pierwsze takty wybrzmią o godzinie 20. Tymczasem Tarnowska Nagroda Filmowa zaprasza na seans pod chmurką. Już w ten piątek o 20.30 w Amfiteatrze Letnim zostanie wyświetlony film o psie, który jeździł koleją. Jedno jest pewne, wielu osobom zakręci się łezka wokół.
11: Muzyką się żyje.
12: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w Imprestę za kilka minut. A sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Feels London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to Imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezie.

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki

0: odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Ale...

0: Za piosenka to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest

To dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie, no właśnie, co jest pytanie, no właśnie, co jest...

0: pieniędzmi?
1: Powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś!

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hejter. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Fan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To były jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert
0: 10 lat
1: Taco.
0: Temu, uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, Nikodem, tak. Czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie, zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał, musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
4: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
5: Masz plan na siebie? Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych pokaże konkrety. Poznaj nasze kierunki. Kosmetologia, psychologia, pedagogika, zarządzanie, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wpadaj 22 maja od 10 do 14 do Tarnowa, Mościckiego 27 obok Centrum Handlowego MAX. Wypróbuj zabieg kosmetologiczny, weź udział w warsztatach psychologicznych oraz grach biznesowych i pedagogicznych. Tarnowska Szkoła Wyższa. Przyjdź, zobacz, sprawdź swój kierunek.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

You Spin Me Round, Danza na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę.

0: Jeszcze jeden sygnał, halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę. Takie zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby jej kupić.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kamy, moją żonę też pozdrów. Proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa. Oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik. Bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kamczak, do usłyszenia! Eska.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody.

0: może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Szykuje się gratka dla miłośników muzyki. Już w ten piątek rozpoczyna się dwudniowa giełda płyt winylowych. Czekają na Was stare klasyki, nowości i kolekcjonerskie perełki. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać się z wystawcami z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w Gemini Park Tarnów. Tymczasem za kilkanaście dni tarnowski rynek ponownie stanie się miejscem spotkania z wojskową tradycją. W niedzielę 31 maja odbędzie się tam czwarty piknik historyczny. Będzie wystawa, a także grochówka.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś odpowiedź na pytanie, kto pokieruje tarnowskim MPGK, ale powiemy też o tym, że brakuje chętnych do pracy w służbie więziennej. Zaprosimy na bieg sanguszków i powiemy o działaniach ekologicznych w mieście. Justyna Świderska, zapraszam. Kto pokieruje tarnowskim MPGK? Do 20 maja trwa konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Szef samorządu Jakub Kwaśny wyjaśnia, jakie kryteria musi spełnić kandydat.
2: No, oczywiście wykształcenie, doświadczenie w kierowaniu zespołami, firmami, też znajomość branży. Od tego jest też rozmowa kwalifikacyjna. A oprócz tej części czysto formalnej również rada przepytuje kandydatów. Rada nadzorcza ogłosiła konkurs. Kadencja się skończyła, w związku z tym zgodnie z moją zapowiedzią z początku kadencji w każdej miejskiej spółce, w każdej instytucji, gdzie kończy się kadencja, każdy zarząd, prezes powinien być zweryfikowany i poddany w pewnym sensie takiej wolnej konkurencji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Rada Nadzorcza będzie decydowała w zakresie tym, kto będzie kierował miejską spółką. Taki konkurs odbył się już w Mościckim Centrum Medycznym. Wybór padł na pana prezesa Filipa Biankę. Nie było więcej kandydatów. Zobaczymy, jak w przypadku MPGK.
1: Niezbędne dokumenty kandydat musi złożyć do 20 maja do godziny 15 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie.
0: SK Tarnów.
1: W Tarnowie brakuje funkcjonariuszy służby więziennej. Na problemy kadrowe zwraca uwagę NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego. Związkowcy wystosowali w tej sprawie pismo do dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie. Przewodniczący związku Łukasz Gawron podkreśla, że sytuacja jest poważna.
3: Dochodzi do sytuacji, gdzie na oddziałach mieszkalnych, gdzie do tej pory pełniło służbę dwóch funkcjonariuszy, bo liczba osadzonych na takim oddziale jest duża, nawet w granicach ponad 150 osadzonych. Nie jest to nigdzie uregulowane, jak na przykład w dziale penitencjarnym, gdzie na jednego wychowawcę przypada około 40 osadzonych. No i tutaj rodzi się pytanie, jak jeden oddziałowy, jedna osoba ma nadzorować 150 osadzonych. W porze nocnej również, gdzie są osadzeni zagrożeni samobójstwem, zdarzają się dosyć często osadzeni pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych. Wiadomo, to stwarza bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy i również osadzonych, z którymi taki osadzony pod wpływem takich środków jest zakwaterowany. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie właśnie takie zagrożenie ma miejsce i oddziałowy ma sam wejść do takiej celi, gdzie cele to są również wieloosobowe. Osadzeni mogą symulować, prawda, jakieś różne sytuacje, żeby w cudzysłowie wciągnąć takiego na przykład oddziałowego do celi i kto mu wtedy pomoże, kto go ubezpiecza. W takich sytuacjach, panie redaktorze, to wygląda tak, że jeżeli na innych oddziałach również jest po jednym oddziałowym, oni są wezwani do pomocy na inny oddział, czyli zostawiają swój oddział bez żadnego nadzoru. Kto odpowie w sytuacji, gdzie w tym czasie, gdzie ten oddziałowy z innego oddziału idzie udzielić pomocy na inny, coś się stanie? Kto za to odpowie? No, apel powinien być przeprowadzony z większej ilości funkcjonariuszy właśnie ze względu bezpieczeństwa. Powinno być odpowiednie ubezpieczanie oddziałowych, nie oddziałowego, jak to czasem ma miejsce, że jeden funkcjonariusz przeprowadza taki apel, a drugi go ubezpiecza za kratą. Nigdy wcześniej, no to jest nie do przyjęcia po prostu, to jest nie do przyjęcia. To jest pora, gdzie osadzeni różnie mogą reagować, oni są rozdrażnieni czasem po całym na przykład dniu w zakładzie karnym. Rodzi to niebezpieczeństwo po prostu dla takiej osoby, która sama przeprowadza apel. No wiadomo, na oddziale zewnętrznym

w Tarnowym Mościcach odbywają karę osadzenie niższej, powiedzmy, niższej kategorii przestępstw. Są tam osadzeni recydywiści. Bardzo dużo środków psychoaktywnych przenika z różnych źródeł na takie oddziały, do takich osadzonych. Osadzone nie są w porze nocnej zamykani w celach, tylko mogą swobodnie się przemieszczać, na przykład do toalety. Występują przypadki,

Ale osadzenie niższej, powiedzmy, niższej kategorii przestępstw. Są tam osadzeni recydywiści. Bardzo dużo środków psychoaktywnych przenika z różnych źródeł na takie oddziały, do takich osadzonych. Osadzone nie są w porze nocnej zamykani w celach, tylko mogą swobodnie się przemieszczać, na przykład do toalety. Występują przypadki

0: osadzonych powracających z zatrudnienia w porze nocnej. Rozmawiają po raz kolejny właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oddział mieszkalny bez nadzoru. W tym czasie mogą się różne rzeczy wydarzyć, prawda? Różne osoby różnie reagują na różne środki. To mogą być zachowania agresywne, prawda? Czy w stosunku do innych osadzonych, czy w stosunku do oddziałowego, który kontroluje taki oddział. Tak naprawdę sytuacja pogorsza się z roku na rok. Może przedstawię to też w sposób obrazujący inne służby, gdzie w trakcie ostatnich dwóch ustaw modernizacyjnych w MSWiA, w policji w tym wypadku, policja dostała 5000 etatów w ciągu dwóch ustaw modernizacyjnych. Jest ich ponad 100 tysięcy. W naszej formacji funkcjonariuszy jest około 30 tysięcy. My dostaliśmy 450 etatów. Rozumiem, jesteśmy 1/3, prawda, jeżeli chodzi o wielkość obsady funkcjonariuszy. Dlaczego nie dostaliśmy też 1/3 etatów? Nie? Tylko 450 zamiast w okolicach 1200. To rodzi pytanie, każdy dyrektor w każdej jednostce średnio mógłby dostać 10 etatów. To jest 10 funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić służbę w tych jednostkach i dyrektor wtedy nie miałby tak związanych rąk, prawda? Nie musiałby kombinować w cudzysłowie z tym, które stanowisko muszę nie wystawiać, żeby zapełnić lukę, żeby ten wózek przysłowiowo dalej ciągnąć, prawda? I tutaj właśnie dyrektorzy mają ciężką sytuację, prawda?
1: Rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie, porucznik Tomasz Liszka, odpowiada, że organizacja służby odbywa się zgodnie z przepisami.
2: Dyrektor jednostki organizacyjnej ustala jej sposób ochrony z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. I tutaj dyrektor ma zawsze na uwadze przede wszystkim zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa. I dyrektor jest m.in. odpowiedzialny za stworzenie zestawienia stanowisk ochronnych, które spełniają wymogi zarówno bezpieczeństwa, jak i racjonalności. Panie dyrektorze, kierując się tymi zasadami, dyrektor określa liczbę i rozmieszczenie funkcjonariuszy niezbędnych do właściwego wykonywania zadań ochronnych. Tutaj należy zauważyć, że dostosowanie liczby funkcjonariuszy do realnych potrzeb należy do jego podstawowych zadań. Musi to wybrzmieć, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której funkcjonariusze są niewłaściwie wyzadaniowani, a ich liczba nie ma rzetelnego uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach. Uregulowania wewnętrzne, czyli to będzie zarządzenie dyrektora generalnego Służby Więziennej dnia 18 kwietnia 2018 roku, określa maksymalną ilość osadzonych przypadających na oddziałowych pełniących służbę w porze dziennej. I niezależnie od oddziałowych, wielozmianowych, pełniących służbę w systemie całodobowym. I liczba ta wynosi 150 i oczywiście w Zakładzie Karnym w Tarnowie jest to przestrzegane. Nie mam informacji, jaka była liczba funkcjonariuszy w tamtym roku, ale wszystko musi być zgodnie z przepisami, tak jak powiedziałem, więc to nie może być inaczej jak w określonych przepisach, w tym zarządzeniu, które tutaj wcześniej wymieniłem. Jest zapewnione bezpieczeństwo zarówno jednostki, jak i funkcjonariuszy. Tutaj co do tego myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o same nadgodziny, no to faktem, że jeżeli ktoś ma nadgodziny, no to ma prawo do odpoczynku, prawda? Więc to jest naturalne, że ktoś, kto spędza w pracy, w służbie więcej czasu niż powinien, ma prawo do takiego odpoczynku i odbiera sobie te nadgodziny jako dzień wolny, prawda? Ja tylko chcę zapewnić, że porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane, a co jest dokładnie w tym piśmie, no to musimy to tak już analizować, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale zapewniam, porządek i bezpieczeństwo jednostki jest zachowane.
1: Dodam, że w Tarnowskim Zakładzie Karnym przy ulicy Konarskiego na 587 osadzonych przypada 170 funkcjonariuszy działu ochrony. Do pokonania będzie dystans 10 km. W niedzielę 24 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odbędzie się tradycyjny bieg sanguszków. Sportowe wydarzenie, które co roku gromadzi rzesze miłośników aktywności na świeżym powietrzu, będzie połączone z piknikiem, na którym nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych.
3: Łukasz Stawarz, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
4: I będziemy dzisiaj zapraszać mieszkańców miasta do udziału w tradycyjnym biegu sanguszków oraz do udziału w pikniku, który tego dnia będzie się odbywał wokół szkoły. Powiedzmy w takim razie, jakie atrakcje przygotowaliście Państwo z tej okazji?
3: Może wszystkich atrakcji nie będziemy od razu przedstawiać. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić ze swojej strony na już 22 bieg sanguszków, który odbędzie się u nas w szkole. Oczywiście tak jak do tej pory będzie bieg dzieci, będzie bieg dorosłych na dystansie 10 km. Oprócz tego także będzie piknik ogrodniczy, który zaczniemy o godzinie 11 na terenach naszej szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Staraliśmy się w tym roku także uatrakcyjnić ten piknik, więc będzie kilka nowych rzeczy, których nie było do tej pory. Może nie będę

0: wszystkiego zdradzał, ale na pewno będzie coś i dla dorosłych, i coś dla dzieci, także myślę, że całe rodziny będą mogły spędzić bardzo aktywnie i ciekawie niedzielę 24 maja u nas w szkole.
1: Bieg Sanguszków charakteryzuje się tym, że odbywa się w przepięknym parku w okolicach szkoły. Jakimi trasami będzie wiodła ta droga, którą będą przemierzali zawodnicy?
0: Jeśli chodzi o bieg dzieci, to ten bieg odbędzie się stricto w parku Sanguszków i tam będą dystanse dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Natomiast jeśli chodzi o bieg na dystansie 10 km dla dorosłych, będzie to bieg, który zaczniemy w parku Sanguszków. Później pobiegniemy wzdłuż lotniska, pobiegniemy w kierunku Góry Marcina i pobiegniemy parkiem biegowym na Marcince. Zawrócimy przy obwodnicy Tarnowskiej i wrócimy z powrotem do Podszkołę. Będzie trasa biegu, charakteryzuje się, są podbiegi, biegniemy drogą asfaltową, trochę drogą szutrową, więc myślę, że każdy będzie mógł na różnym podłożu porywalizować. No i mówię, no co roku ten bieg cieszy się dość dużą popularnością, więc myślimy, że i w tym roku też będzie na tyle atrakcyjny dla tych osób, które się do niego zgłoszą, że każdy będzie miał satysfakcję, że w tym biegu wziął udział.
1: Jeżeli chodzi o możliwość zgłoszeń, czy lista już zamknięta, czy jeszcze można się dopisywać?
0: Powiem tak, no lista dzieci, można powiedzieć, jest nieograniczona. Liczymy, że tych dzieci zapisze się duża liczba. Wiadomo, że najwięcej tych dzieciaków to jest w wieku przedszkolnym i w klasach 1, 3 i 4, 6 później. Czym starsze dzieci,
1: tym trudniej.
0: Tak, tym zainteresowanie, można powiedzieć, spada. Ale liczymy szczególnie na tych najmłodszych, bo to dla nich największa frajda, więc liczymy, że przyjdą i będą rywalizować i cieszyć się z tego, że przebiegli, że się dobrze bawili przede wszystkim i spędzili ten czas aktywnie w gronie rodziców, którzy też mam nadzieję, że te dzieci zachęcą do udziału w biegu i przede wszystkim przyprowadzą je pod naszą szkołę. Jeśli chodzi o bieg dorosłych, to na teraz mamy 160 osób potwierdzonych, że wezmą udział w biegu. Tak, listę możemy zamknąć przy 250 osobach.
1: Czyli jeszcze można.
0: Jeszcze kilkanaście tam miejsc jest i można potwierdzić swój udział, ale też prosimy, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, bo różnie to może być. Żeby ktoś nie odszedł z kwitkiem, jak przyjdzie w niedzielę z samego rana, żeby się zapisać. Bo nie chcielibyśmy też do takich sytuacji. Wiadomo, że to jest też dla nas ciężka sytuacja, no ale też jesteśmy ograniczeni, bo możemy 250 osób na ten bieg.

kwitkiem, jak przyjdzie w niedzielę z samego rana, żeby się zapisać. I no bo nie chcielibyśmy też do takich sytuacji. Wiadomo, że to jest też dla nas ciężka sytuacja, no ale też jesteśmy ograniczeni, bo możemy 250 osób na ten bieg.

0: zapisać na bieg sanguszków, to oczywiście mogą się zapisać na stronie Kempa Sport, bo to jest firma, z którą współpracujemy od lat, więc myślę, że tam znajdą i regulamin biegu, i trasę całą biegu, no i tam są też zapisy, więc zachęcam do tego, żeby popatrzeć na stronę Kempa Sport i zapisać się na bieg sanguszków.
1: Pan powiedział ważną rzecz, że im starsze dzieci, tym trudniej namówić je do tej aktywności fizycznej. Bieg odbywa się już po raz 22. Tak sobie myślę, kształtujecie te postawy prosportowe od wielu lat. Przybywa tych osób, które chcą brać udział w tej rywalizacji?
0: Oj, powiem szczerze, z roku na rok z tymi dziećmi to jest różnie. My jako szkoła, nie będąc też szkołą sportową, to trzeba zaznaczyć, no staramy się w miarę zachęcić do aktywności, bo też może nadmienię, że oprócz biegu sanguszków, który mamy w niedzielę 24, to 21, to jest w czwartek, organizujemy już 11 turniej koszykówki o puchar dyrektora szkoły.
1: Czyli też aktywnie.
0: Tak, więc też zachęcamy do aktywności tych uczniów szkół podstawowych, bo to jest tak powiedzmy stricto dla uczniów klas ósmych. Turniej drużyn mieszanych, gdzie grają zarówno dziewczęta, jak i grają chłopcy. Mamy w tym roku 10 drużyn zgłoszonych szkół podstawowych, więc już można powiedzieć, że już w czwartek zaczniemy aktywność fizyczną i zaczniemy zachęcać młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, a w niedzielę dokończymy taki aktywny nasz tydzień biegiem sanguszków, który mam nadzieję. I jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci i młodzież, żeby przyjść rano, obudzić się wcześniej, mimo tego, że jest to niedziela, no i przebiec się i chwilę porywalizować z rówieśnikami.
1: Tak sobie myślę, ta trasa dla dorosłych, 10 kilometrów, to już jest taki dystans, do którego chyba lepiej podchodzić, jeżeli ktoś już coś zaczął biegać, coś zaczął trenować po rozpoczęciu wiosny i nowego sezonu. Tak chyba prosto z kanapy to byłoby trudno.
0: No prosto z kanapy może być trudne, ale tak jak już mówiłem na samym początku, gro osób, które zgłasza się do tego naszego biegu, to one startują co roku. Więc wielu z nich przychodzi tutaj, żeby sobie poprawiać te rezultaty uzyskane rok wcześniej.
1: A w międzyczasie oczywiście trenują,
0: tak,
1: i biegają,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, trenują, gdzieś tam startują. No mówię, dosyć ten sezon biegowy już wystartował w tym roku, więc myślę, że każda z osób, która gdzieś się tutaj do nas na ten bieg zgłosi sanguszków, to będzie do niego przygotowana, no bo tak bez treningu, to tak jak już pani powiedziała, może być ciężko, żeby te 10 km przebiec tak z miejsca wystartować. Choć niektórzy we wcześniejszych edycjach przychodzili i dali radę.
1: Próbowali być może,
0: tak,
1: to taka
0: próbowali.
1: Pierwsza próba.
0: Niektórzy biegli, niektórzy kawałek szli, także no mówię, no każdy ma tam jakiś cel, żeby jak się zgłasza już do tego biegu, żeby w jakiś sposób się sprawdzić, prawda?
1: Żeby go ukończyć, to najważniejsze.
0: Dokładnie tak.
1: To ja jeszcze zapytam, bo tak jak pan wspomniał, obok biegu będzie się odbywał piknik. Ten piknik charakteryzuje się tym, że odbywa się na pięknych terenach wokół szkoły, wokół pałacu. Pamiętam z poprzednich edycji, że rzeczywiście przychodziły całe rodziny, bo jeżeli tylko się okaże, że pogoda dopisze, a mocno trzymamy za to kciuki, to jest szansa na to, żeby spędzić niedzielne przedpołudnie w bardzo fajnych okolicznościach parku, który w tym momencie rozkwita wiosennie, prawda? Warto tego nie przegapić.
0: No tak, nie ma co ukrywać, że nasza szkoła jest usytuowana w dość ładnym, żeby nie powiedzieć, że pięknym miejscu. Z jednej strony mamy park, z drugiej strony mamy fontannę, która już działa, więc jak tylko będzie ładna pogoda, na to liczymy, że to słońce dopisze, więc mamy nadzieję, że całe rodziny przyjdą i ten czas spędzą z nami, tym bardziej, że w tym czasie będzie można pojeździć konno, będzie można pojeździć quadem. Oprócz tego coś mamy przygotowane także w zanadrzu do skosztowania, jakieś kiełbaski z grilla, może bigos, więc mówię, jeszcze raz serdecznie zachęcam, żeby tą niedzielę 24 maja spędzić z nami u sanguszków i dobrze się bawić przede wszystkim. Wstęp do parku jest bezpłatny, także zachęcamy do odwiedzenia parku nie tylko w 24, ale także na co dzień. Naprawdę jest tam specyficzna atmosfera, zresztą dużo osób, które przyjeżdża do nas do szkoły, to mówię, że naprawdę mamy bardzo, bardzo ciekawym i bardzo ładnym miejscu tą naszą szkołę usytuowaną. Więc mówię, no ja jeszcze raz bardzo

0: Pałacu Sanguszków, więc na pewno można spędzić tą niedzielę i aktywnie, i można się czegoś ciekawego dowiedzieć.
1: A ja przypomnę, bieg Sanguszków i piknik już w niedzielę 24 maja od 11 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.
2: SK Tarnów.
1: Tarnów stawia na ekologię. Jak podkreśla Marek Kaczanowski z miejscowego magistratu, jednym z elementów działań prewencyjnych jest chociażby usuwanie odpadów azbestowych. Miasto walczy też z uciążliwym hałasem.
3: W Tarnowie przygotowujemy programy ochrony środowiska już od 25 lat. Jest to dokument strategiczny, który ma ustalić, jakie działania należy podejmować, żeby poprawiać stan środowiska w mieście i by utrzymywać stan dobry, jeżeli taki już osiągniemy. Dokument został opracowany na podstawie analizy dokumentów strategicznych wyższego rzędu, bo takie dokumenty są już na szczeblu krajowym. Jest to polityka ekologiczna państwa, polityka energetyczna Polski, a także na szczeblu wojewódzkim. Jest to program ochrony powietrza, program ochrony środowiska, program strategiczny marszałka, czy taki ostatnio modny dokument, regionalny plan działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego. My też przygotowujemy taki podobny plan dla miasta Tarnowa. Mamy do końca 2032 roku usunąć wszystkie elementy azbestowe, którymi się teraz posługujemy, a więc przeważnie pokrycia dachowe, elementy elewacji, ogrodzenia czy jakieś inne obiekty małej architektury. I to musimy zrobić do końca 2032 roku całkowicie, a co roku pomagamy mieszkańcom, żeby z tym uporać się w Tarnowie stopniowo i to jest też element tego programu ochrony środowiska. Program przewiduje też monitoring środowiska i monitoring realizacji działań. Co 2 lata sporządzany jest raport z realizacji programu ochrony środowiska i wtedy sprawdzamy wszystkie zaplanowane działania, czy zostały już wykonane, czy są w trakcie realizacji, czy jeszcze nie są zrealizowane. Określono cele programu i wskaźniki, które są pomocne przy mierzeniu właśnie efektów realizacji programu. Przedstawione zostały zadania do realizacji wraz z ich harmonogramem czasowym oraz z możliwym finansowaniem, bo te zadania są dość kosztowne. Zadania związane z poprawą ochrony środowiska nie są tanie i musimy na nie pozyskiwać środki, bo własne środki miasta nie są wystarczające. Mamy tutaj propozycje funduszu, propozycje organizacji, które mogą pomóc w finansowaniu naszych planowanych działań. Do takich najbardziej popularnych organizacji, które nam pomagają, należy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale także były też to fundusze norweskie, które zostały już zrealizowane zadania, a teraz będzie fundusz szwajcarski, czyli działania prowadzone przy udziale środków ze Szwajcarii i też mamy tam zaplanowane działania związane z ochroną środowiska. Najwięcej działań prowadzonych jest w tym dziale, można powiedzieć, ochrona powietrza i klimatu, a dotyczą przede wszystkim poprawy klimatu akustycznego i poprawy jakości powietrza. Związane jest to z transportem, z komunikacją, bo tutaj mamy dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o obniżenie czy ograniczenie hałasu. Chociaż ten hałas się ostatnio nie powiększa, ale jest on tak na granicy normy, czy nawet miejscami przekracza dopuszczalne normy tam, gdzie przebywają czy zamieszkują ludzie, a tego nie powinno być. Dlatego w Tarnowie dużo robi się, żeby usprawnić ruch drogowy, poprawić nawierzchnię dróg, upłynnić przejazdy, czyli skrzyżowania były bardziej przepuszczalne, czyli na przykład ronda, czy zielone fale na skrzyżowania, gdzie są światła. I te działania są w dalszym ciągu kontynuowane, planowane do realizacji, ale także ścieżki rowerowe, także oświetlenie ekologiczne, uliczne, bo to też wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także planujemy działania związane z ograniczeniem emisji z palenisk domowych, czyli w dalszym ciągu chcemy ograniczać liczbę pieców węglowych, czyli likwidować piece węglowe, piece na paliwo stałe, przechodzić na paliwa ekologiczne. To będzie ostatni rok, w którym będzie można eksploatować piece węglowe trzeciej i czwartej klasy, bo piece pozaklasowe oraz pierwszej i drugiej klasy już od kilku lat nie mogą być eksploatowane. Natomiast teraz dojdą do tego jeszcze piece trzeciej i czwartej klasy. Mieszkańcy mogą ostatni rok eksploatować. Dlatego zachęcamy, czy będziemy ich zachęcać poprzez różne działania edukacyjno-informacyjne, ale także pomocowe, finansowe, żeby mieszkańcy dokonali zmiany tego ogrzewania i żeby

0: ocieplony, mieszkanie jest ocieplone, to ogrzewanie gazowe nie musi wcale drogo kosztować, dlatego że ten piec jest bardzo sprawny, gazowy, jest, można go wyłączać, sam się może wyłączyć, czyli można go nastawić, także w odpowiednich porach grzeje, w odpowiednich grzeje mniej czy nie grzeje i dzięki temu zyskuje się też dodatkowe oszczędności. Nie mówiąc o tym, że nie trzeba paliwa przywozić, popiołu wybierać, brudzić, czyli to też są jakby oszczędności dla mieszkańców. I ci mieszkańcy, którzy kilka lat temu przechodzili z pieców węglowych na paliwo gazowe, mieli teraz wielkie obawy, a teraz są bardzo zadowoleni, że nie widzą zwiększenia kosztów, natomiast komfort jest nieporównywalnie większy. W Tarnowie mamy dobrze rozwiniętą sieć gazowniczą, dlatego wielu mieszkańców korzysta z pieców gazowych, z ogrzewania tym nośnikiem energii, ale niestety w takim programie rządowym Czyste Powietrze, który dofinansował zmiany ogrzewania dla mieszkańców w domach jednorodzinnych, uniemożliwiono dotacje do przechodzenia na paliwo gazowe. Dlatego mieszkańcy są tutaj trochę zawiedzeni. No, korzystają jeszcze z innych programów pomocowych. Niektórzy mieszkańcy też bez pomocy, czyli bez dotacji, wymieniają piece, czy nawet nie tyle wymieniają piece, co instalują ogrzewanie gazowe, ale nie chcą się pozbywać pieca węglowego i dlatego na wypadek jakichś tam nieprzewidzianych sytuacji, dlatego nie korzystają z dofinansowania, bo warunkiem każdego programu dofinansującego jest likwidacja starego pieca na paliwo stałe, czyli tak zwanego kopciucha.
1: I tu jest duży spadek zainteresowania w Czystym Powietrzu w Tarnowie?
0: No, bardzo duży, bo praktycznie nie ma wniosków na zmianę ogrzewania, a wcześniej było to 100 wniosków rocznie albo nawet więcej, więc tutaj duży spadek, bo mieszkańcy po prostu nie są w stanie zainstalować pompy ciepła, która jest bardzo droga. Jest to ogrzewanie praktycznie elektryczne i też kosztowne, bo za energię trzeba płacić. Jeżeli ktoś nie ma na przykład własnych ogniw fotowoltaicznych, nie ma możliwości zainstalowania, no to będzie go to ogrzewanie też trochę kosztować. Natomiast te piece na zgazujące drewno czy na pelet drzewny, no to też są piece, które są, nie powiedziałbym, żeby to były takie bardzo proekologiczne, bo jednak to jest paliwo stałe i w dalszym ciągu następuje emisja pyłu, a my chcemy w Tarnowie utrzymać poziom pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 poniżej dopuszczalnych norm. Hałas jest najbardziej uciążliwy, czy występuje największy hałas przy dużych skrzyżowaniach w Tarnowie i tam, gdzie następuje hamowanie, ruszanie i rozpędzanie samochodów. Jest to skrzyżowanie, powiedzmy, Jana Pawła, Słoneczna, Orkana. Tutaj jeszcze do tego dochodzi ten remont ulicy Lwowskiej i te kłopoty z tym rondem, które nie jest chyba takie płynne. No i jest takie skrzyżowania większe też w Mościcach, Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów. To są takie główne miejsca, gdzie ten hałas jest duży. Nie ma tam blisko budynków mieszkalnych, więc jakby nie wpływa na naszych mieszkańców, ale jest ten hałas odczuwalny. Na przykład nie wszędzie da się zastosować na przykład ekrany akustyczne, bo w wielu miejscach Tarnowa nawierzchnia już została poprawiona i na tych drogach głównych nie ma dziur, które powodowały dodatkowe tłuczenie, hałas. Też jakość samochodów jest coraz lepsza i te silniki nie powodują takiego wielkiego hałasu jak jeszcze parę lat temu, zwłaszcza te układy wydechowe. I myślę, że też tu duża rola jest punktów, które prowadzą badania techniczne pojazdów, że jednak zwracają uwagę na to, żeby te samochody były też sprawne, jeżeli chodzi o układ wydechowy. Na ulicy Jana Pawła, gdzie był dość duży ruch Jana Pawła II między osiedlem Zielonym a osiedlem Jasna, są ekrany akustyczne i naprawdę te ekrany tam zdają swoje zadanie, spełniają rolę odpowiednią, bo za ekranami nie ma odczuwalnego hałasu, a w tym korytarzu między ekranami jest on rzeczywiście wysoki, przekracza dopuszczalne normy, ale te normy nie są dla dróg, tylko dla budynków, gdzie przebywają ludzie, więc akurat nie dociera ten nadmierny hałas do bloków na osiedlu Zielonym czy budynków na osiedlu Jasna. Oprócz tego programu naszego ochrony środowiska, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił program ochrony środowiska przed hałasem dla całego województwa, w tym dla Tarnowa. I tam te same elementy są zawarte, które należy realizować, czyli poprawa nawierzchni dróg, utrzymywanie nawierzchni dobrej jakości. Są też takie odcinki, gdzie nawierzchnia jest tak zwanym cichym asfaltem pokrywana. Mniej się hałasuje na takim asfalcie. Też jest płynność przejazdów, czyli upłynnienie poprzez budowę rond, poprzez zielone fale. Tutaj naprawdę zauważyliśmy po zainstalowaniu świateł przy budynku Urzędu Miasta na ulicy Mickiewicza 2 na przejściu dla pieszych. Tam poprzednio nie było świateł, pierwsi wchodzili, mieli pierwszeństwo i samochody co chwilę musiały hamować i ruszać. I tam było nie dość, że nie było płynności ruchu, to było hałasowanie przy hamowaniu, przy ruszaniu i emisja większa zanieczyszczeń do powietrza. W tej chwili ja tam codziennie z pracy tędy przejeżdżam i widzę, że co najwyżej raz się zatrzymuję i jak ruszę, to już przejadę, więc tutaj naprawdę to zostało osiągnięte duży cel, oprócz tego, że nie robią się korki, bo te korki zniknęły naprawdę, to jeszcze jest cel środowiskowy i hałasowy, i powietrzny, i jakoś powietrza się poprawi. Dla Tarnowa jest przygotowana mapa akustyczna. Miasto to robi już trzeci raz, robiliśmy w 2020

0: tym drugim roku. Ta mapa jest zresztą dostępna na stronie internetowej, każdy mieszkaniec sobie może sprawdzić w interesującym go miejscu, jaki jest hałas. Mapa jest dość skomplikowana, bo to jest właściwie kilkadziesiąt map, bo dla każdego rodzaju, na przykład dla pory dnia, pory nocy, dla hałasu drogowego, dla hałasu kolejowego osobna, dla hałasu przemysłowego jest osobna mapa i każdy sobie może sprawdzić, jaki w jego terenie występuje poziom hałasu, czy jest przekroczony. Z reguły tam, gdzie są obiekty przeznaczone do zamieszkania przez ludzi oraz obiekty chronione, jak szpitale, szkoły, nie ma przekroczeń hałasu. W Tarnowie to dosłownie kilkaset osób przebywa w takim terenie, gdzie jest hałas przekracza normy. W większości te normy są przekroczone właśnie przy skrzyżowaniach, tam, gdzie ludzie nie przebywają na stałe, więc to nie jest tak bardzo uciążliwe, jak gdybyśmy musieli na przykład tam mieszkać i spać w takim hałaśliwym rejonie. Tarnów jest zielonym miastem, z tym, że wiadomo, że w centrum to, no, to trudno jest tutaj posadzić większe ilości drzew, bo wszystko jest zabudowane i zagospodarowane. Natomiast w Tarnowie jest dużo zieleni i na to uwagę zwrócił dr Klich z Akademii Tarnowskiej, który w swoim referacie na jednej z konferencji przedstawił taką mapę właśnie, że tereny leśne, tereny zadrzewione i tereny parkowe w Tarnowie to jest blisko 10% miasta. Jak na miasto takie duże to jest dobry wynik. Niektórzy radni powołują się na przykład Katowic, gdzie jest 30% terenów zielonych, ale to jest miasto, gdzie były kopalnie węgla i gdzie na tych terenach pokopalnianych po prostu są lasy, gdzie nie było inwestycji dlatego, że były na przykład zapadliska i tam porosły lasy. Cały czas są sadzone drzewa. No tutaj co innego trzeba by rozgraniczyć, co to jest las, a co to jest teren zadrzewiony, bo las to jest grunt, który w ewidencji geodezyjnej jest oznaczony LS, czyli las. Natomiast mamy dużo terenów nie zaznaczonych jako LS, ale terenów zadrzewionych, porośniętych zielenią i tych terenów cały czas przybywa, bo nawet jeżeli są wycinane jakieś drzewa, czy przez miasto, czy przez inwestorów, czy przez jakichś innych użytkowników terenów zielonych, to zawsze nakładany jest obowiązek decyzji zezwalającej nasadzenia zastępcze i w ilości co najmniej takiej, jaka jest ilość usztowanych drzew. Czasami jest to nawet więcej, jeżeli są drzewa cenne.
1: To był Marek Kaczanowski z Tarnowskiego Magistratu, a my przypomnijmy, że w Tarnowie już od kilkudziesięciu lat wdrażane są różne programy mające na celu poprawę sytuacji ekologicznej w mieście.
2: SK Tarnów News.
1: Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki na tworzenie i doposażenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, ale można też będzie skorzystać z pieniędzy na szkolenia. Więcej w naszej rozmowie.
3: Justyna Pędrak, zastępca dyrektora do spraw rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
1: Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami, które może przeznaczyć na różne formy aktywizacji osób poszukujących zatrudnienia. W tym momencie mamy coś dla przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą swoje firmy, a chcieliby skorzystać z pomocy w utworzeniu miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Powiedzmy o możliwościach, z jakich można korzystać.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie obecnie dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych środków pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Jest to bardzo praktyczna i ciekawa forma wsparcia, dlatego że są to przede wszystkim środki bezzwrotne. Nie jest to żadna pożyczka, tylko bezzwrotna refundacja wypłacona pracodawcy pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki. Jeżeli chodzi o wartość dofinansowania, jaką można pozyskać, to nawet 100 tysięcy złotych na jedno stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
1: Co za te pieniądze można kupić? Na co można je przeznaczyć?
3: Za te środki można przede wszystkim zakupić sprzęt niezbędny do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. To wszystko jest uzależnione od tego, jakie stanowisko pracy chce utworzyć pracodawca. Może to być sprzęt biurowy, komputer, oprogramowanie, może to być jakaś maszyna, urządzenie niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
1: Co trzeba zrobić, żeby można było po te środki sięgnąć?
3: No przede wszystkim należy złożyć wniosek o pozyskanie tych środków w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Procedura nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawała pracodawcom, więc zachęcamy. Przede wszystkim można liczyć na pomoc i wsparcie specjalistów, którzy pomogą w procedurze ubiegania się o te środki. Złożenie wniosku, następnie jest ten wniosek rozpatrywany. Jeżeli jest wniosek rozpatrzony pozytywnie, zawieramy umowę z pracodawcą. Oczywiście umowa wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia, czy też gwarancji bankowej, bądź blokady środków na rachunku bankowym. Następnie podpisujemy umowę i wtedy pracodawca dokonuje zakupu sprzętu, rozlicza się z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, następnie dokonujemy odbioru stanowiska pracy na miejscu i na samym końcu kierujemy osobę bezrobotną na utworzone stanowisko pracy, po czym po przedstawieniu umowy o pracę

0: współpracę z pracownikiem następuje zwrot refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
1: No właśnie chciałam zapytać, czy pracodawca może złożyć u Państwa wniosek o utworzenie takiego stanowiska, zanim jeszcze będzie miał jakiegoś kandydata do pracy na tym stanowisku?
0: Pracodawca występuje z wnioskiem o utworzenie stanowiska pracy, natomiast to Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie będzie kierował osoby na to stanowisko pracy, więc jeżeli pracodawca nie ma potencjalnego kandydata, którego chciałby zatrudnić na tym stanowisku pracy, to urząd będzie kierował osobę na to stanowisko według oczywiście określonych we wniosku wymagań na dane stanowisko pracy.
1: Czyli i tak warto złożyć wniosek, jeżeli ktoś myśli o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.
0: Tak, tak.
1: Jak wyglądają procedury?
0: Na rozpatrzenie wniosku czekamy maksymalnie do 30 dni. Co jest ważne i istotne, to przede wszystkim to, że tutaj musi być wkład własny pracodawcy i on musi być w wysokości 25% utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy. Co też bardzo istotne, o tą formę wsparcia może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia już co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Co jest też istotne, musi prowadzić działalność co najmniej 12 miesięcy. W okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

0: okazuje się, że jest dedykowany właśnie do pracy na takim stanowisku, ale z jakiegoś powodu nie sprawdzi się w tej pracy. Czy to w jakiś sposób determinuje konieczność zwrotu tych pobranych kosztów? Jak to wygląda?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o utrzymanie stanowiska pracy, to przede wszystkim jest podstawowy warunek, to stanowisko pracy musi zostać utrzymane przez okres co najmniej 36 miesięcy. To jest taki kluczowy i podstawowy warunek. Oczywiście, jeżeli osoba bezrobotna zwolni się, to wtedy oczywiście Urząd Pracy uzupełnia stanowisko pracy, czyli kieruje kolejną osobę na to stanowisko. Urząd oczywiście pomaga w doborze kandydatów, co jest ciekawe w tej formie wsparcia i takie zachęcające, i zachęcam tutaj pracodawców do korzystania, to przede wszystkim, że można naprawdę pozyskać fajne środki w dużej wysokości na rozwój firmy, na utworzenie tego stanowiska pracy, co naprawdę daje nowe możliwości nie tylko tej osobie, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku, ale też przedsiębiorcy, który też dzięki temu rozwija swoją firmę. Co też istotne, środki są ograniczone, więc jest to kilka miejsc przewidzianych do realizacji w bieżącym roku. Środki muszą być wydatkowane w tym roku, więc na pewno ma tutaj znaczenie też kolejność złożenia wniosku, więc zachęcam, żeby ten wniosek złożyć jak najszybciej.
0: Pewnym gwarantem poziomu i dostosowania pracownika, przyszłego pracownika, jest też fakt, że Państwo dokładacie wszelkich starań, żeby to dopasowanie przyszłego pracownika z pracodawcą było jak najlepsze, zanim go skierujecie na dane stanowisko.
1: Tak, tak. Pracodawca we wniosku określa wymagania, jakie dana osoba powinna posiadać na dane stanowisko pracy, co do wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, kwalifikacji. Oczywiście przed rozpatrzeniem jeszcze wniosku weryfikujemy bazę osób zarejestrowanych w urzędzie, żeby mieć pewność, że mamy takie osoby, które mogą zostać potencjalnie skierowane na to stanowisko. Wtedy mamy możliwość utworzenia takiego miejsca. I następnie tutaj następuje, jeżeli wniosek oczywiście jest pozytywnie zaopiniowany, jest zawarta umowa, następuje kierowanie osób na to stanowisko pracy, czyli wysyłamy co najmniej kilku kandydatów do pracodawcy i pracodawca w drodze rozmowy kwalifikacyjnej wybiera najbardziej odpowiedniego kandydata do pracy.
0: A jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w statystykach, w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy, dużo mamy takich osób, które szukają w tej chwili zatrudnienia?
1: Jeżeli chodzi o osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, są to osoby na pewno w szczególnej sytuacji na rynku pracy i tym osobom na pewno trudniej znaleźć pracę. Stąd też to wsparcie dedykowane dla tych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Im jest trudno znaleźć pracę, na pewno trudniej niż osobom bez barier. Te osoby są zarejestrowane, oczywiście to też są osoby o różnych umiejętnościach, kwalifikacjach, z różnym doświadczeniem zawodowym, więc też jeżeli chodzi o zapotrzebowanie pracodawców na dane stanowisko, no to też ma tutaj znaczenie, jakie stanowisko pracy chce utworzyć pracodawca.
0: Jeżeli pracodawcy są zainteresowani, informacje znajdą na stronie Powiatowego Urzędu Pracy?
1: Tak, informacje o tej formie pomocy znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu, jest tam zamieszczona informacja o naborze i szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 14 688 23 28. Strona internetowa urzędu to tarnow.praca.gov.pl. Można tutaj oczywiście też kontaktować się bezpośrednio, osobiście w siedzibie urzędu. Zachęcam pracodawców do skorzystania z tej szansy.
2: SK Tarnów.
0: Zarówno na stronie Powiatowego Urzędu Pracy, jak i pod numerami telefonów można także zasięgnąć informacji, jeżeli chodzi o fundusze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jest kolejna forma wsparcia skierowana do mieszkańców naszego regionu. Powiedzmy o niej.
1: Tak, jeżeli chodzi o środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w bieżącym roku pozyskał dużą pulę środków na realizację tego zadania, bo jest to druga co do wielkości pula środków w województwie małopolskim. Planujemy w najbliższym czasie uruchomienie kolejnego naboru. Nabór będzie trwał od 8 czerwca do 12 czerwca, bo jesteśmy już po pierwszym naborze, teraz planujemy kolejny. Jeszcze spora pula środków do rozdysponowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego? Kto z nich może skorzystać? Przede wszystkim środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na finansowanie działań, które wiążą się z podnoszeniem kwalifikacji, umiejętności, czyli kursy, szkolenia, studia podyplomowe, finansowanie kosztów egzaminów, badań lekarskich czy psychologicznych. Kto może skorzystać z takiego dofinansowania? Na pewno pracodawcy, pracownicy, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

0: I to jest też istotne, że w bieżącym roku odmiennie do poprzednich lat ten katalog odbiorców Krajowego Funduszu Szkoleniowego został rozszerzony między innymi o osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Wcześniej takie osoby nie mogły korzystać z tego funduszu i z podnoszenia kwalifikacji, a teraz przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają, również mogą ubiegać się o dofinansowanie. Taka istotna zmiana, jeżeli chodzi o pozyskanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieżącym roku, to to, że wnioski składamy tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta znajdującego się na portalu praca.gov.pl. To jest taka istotna i najważniejsza zmiana. Oczywiście szczegółowe informacje można w tym zakresie znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu, a także pod numerami telefonów, przede wszystkim 14 688 23 25. O jaką wysokość dofinansowania można pozyskać? No bo to też jest istotne. Jeżeli chodzi o uczestnika objętego działaniami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, można ubiegać się o środki do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście wysokość dofinansowania jest uzależniona od sytuacji wnioskującego, czyli na przykład wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 90% kosztów kształcenia ustawicznego na sfinansowanie 90% kosztów mogą liczyć pracodawcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 osób. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 9 osób, mogą tacy pracodawcy liczyć na możliwość sfinansowania 70% kosztów danego kształcenia ustawicznego. Co jest też bardzo istotne, te wszystkie działania objęte Krajowym Funduszem Szkoleniowym muszą się wczytywać w priorytety. W priorytety, które zostały określone przez ministra właściwego do spraw pracy oraz samorząd województwa małopolskiego. Tymi priorytetami jest poprawa zarządzania i komunikacji w firmie w oparciu o zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Tutaj można wnioskować o szereg miękkich szkoleń wspomagających pracę na danym stanowisku, ale też wsparcie rozwoju i umiejętności i kwalifikacji w zawodach deficytowych w oparciu o barometr zawodów dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Wsparcie kształcenia w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, głównie rozwiązań cyfrowych, AI, ale nie tylko. Wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w sektorze usług zdrowotnych i opiekuńczych. Dodatkowo kształceniem mogą zostać objęte osoby po 45 roku życia, osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osoby będące członkami rodzin wielodzietnych, a także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
1: Ja wrócę jeszcze do terminów. Pani wspomniała, że nabór wniosków będzie trwał od 8 do 12 czerwca, czyli bardzo krótki, bardzo niedługi czas. Czy to oznacza, że warto się spieszyć? Bardzo duże jest zainteresowanie.
0: Tak, warto się spieszyć, warto złożyć wniosek jak najszybciej, bo wiadomo, że środki też są ograniczone, mimo to, że są dość duże, więc zachęcamy naprawdę pracodawców do korzystania z tej możliwości podnoszenia kwalifikacji zarówno swoich, jak i pracowników. Dodatkowo przed terminem naboru będą organizowane spotkania dla pracodawców, którzy są zainteresowani takimi środkami. Te spotkania odbędą się 20 oraz 27 maja w strefie przedsiębiorstwa Desk na ulicy Wałowej o godzinie 10. Zachęcamy do zapisywania się na takie spotkania. Oczywiście liczba miejsc też jest ograniczona, dlatego zachęcamy, żeby wcześniej zadzwonić, umówić się telefonicznie pod numerem 14 688 23 25 na takie spotkanie. Na spotkaniu są umawiane szczegółowo warunki dotyczące dofinansowania, wymagania formalne, zasady elektronicznej, składania wniosków i też omawiane są najczęstsze błędy, które występują w dokumentach aplikacyjnych, co też na pewno ułatwi całą procedurę aplikacyjną dla pracodawcy.
1: Wyjaśnijmy też jedną kwestię. Czy pracodawca może sobie sam, ewentualnie we współpracy z pracownikiem, samodzielnie znaleźć instytucję szkolącą szkolenie, czy w jakiś sposób jest to ograniczone i narzucone przez urząd?
0: To pracodawca, który występuje z wnioskiem, sam we własnym zakresie typuje jednostkę szkolącą, w której chce odbyć dane szkolenie. Czyli to

0: On wybiera, dokonuje wyboru jednostki szkolącej, on wskazuje rodzaj szkolenia, którym chce zostać objęty, czy chce, żeby pracownicy zostali objęci, także decyzja w całości pozostaje po stronie pracodawcy. Co ważne, wnioskodawca, czyli pracodawca ubiegający się o środki, nie może być w żaden sposób powiązany prawnie czy faktycznie z jednostką szkolącą, która będzie realizatorem tych szkoleń.
1: A o szczegółach przeczytacie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: kabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Ka-

ciebie jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.